Sala Alternativa Delirious City. Vsako sredo zvečer na Ruka.